0: lo que quiere que la...
1: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
2: Mesto broj 10.
3: Amigas, ¿qué creen?
4: ¿Qué pasó?
3: Estoy conociendo a alguien nuevo.